0: Kigano ni na show. Hello.
1: Hello.
0: Mauro Neza.
1: Ora Mauro.
0: Uri bande merere.
1: Yefe kwibumba.
0: Yefe kaze.
1: Abrego mufasha wanje numwana wanje turi kuma bagira icyo giza. Ikambone Maradona turi kuma ngaho kuma bagira icyo giza.
0: Yego.
1: Ambone muhitse mu memba na Simone murusha mata bagira icyo giza. Mujyana ta kwisetera na munyongi bubanza mu gisobo bagira icyo giza.
0: Wanyuma.
1: Bari mana bari wese batwizira gere kwimba.

0: Hello.
1: Amahoro neza ni Sinzira Fredina.
0: Turashima Imana.
1: Nakumvise nshaho n'imikira mu kigoro rimwe ne wacu.
0: Mitera none we gute?
1: Sasa ni rwoneza mugenzi ni kwa gusana ngwaye wa muhungu.
0: Pole sana abantu batanu urabashobora.
1: Sasa ndabaye kinya neza cyane mire kuri Fredina.
0: Yakoze je mugabo ntume Kenya.
1: Oya wonda kwewe, oya bata wonda kugumbira.
0: Yego.
1: Nekere mbere mfasha wanyi mbere byanjye ngenda dari usitaka ngo safana mama.
0: Mhm.
1: Pascal kwima Pascal bichi to research kwima sense mika ista mundika na sa kumukaze bizirange bese mushebe.
0: Yego.
1: Iko demu nyawo ya sina mu drive za sazi padiri karaji ngeshe mara uramu kwigo magirane mu gusina sina kiga mu majambe kwa majambe ku muganda.
0: Wanyuma.
1: Yeso kwibumba takisari kiri cyo gisantire mabesa no kugwiri na zobere ni muruneke na ndivikwimba samura koze mukundo.
0: Urakoze cyane.
1: Yeza ndikwanjiki yanjye.